0: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

i weekend w Radiu Wielkopolska.

0: 47-letni obywatel Ukrainy został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po tym, jak miał grozić śmiercią i uszczerbkiem na zdrowiu partnerowi swojej byłej partnerki. Podczas policyjnej interwencji zabezpieczono broń gazową oraz amunicję. Do komisariatu w Trzciance zgłosiła się 33-letnia kobieta, informując, że jej były partner kierował groźby wobec jej obecnego partnera. Według jej relacji mężczyzna miał pokazywać przedmiot przypominający broń palną i zapowiadać, że zrobi krzywdę pokrzywdzonemu. Policjanci udali się pod wskazany adres. W trakcie przeszukania mieszkania znaleźli i zabezpieczyli rewolwer gazowy wraz z amunicją. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu. Po zakończeniu postępowania karnego wobec zatrzymanego może zostać wszczęta procedura administracyjna, która w konsekwencji może doprowadzić do wydalenia go z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Bajka napisana z myślą o dziecku trafiła do czytelników. Debiut autorki związanej ze Swarzędzem. Na rynku ukazała się książka dla najmłodszych pod tytułem Bajkowa Kraina Szczęścia. Jej autorką jest Nikola Kamińska, która przez kilka lat była związana ze Swarzędzem, a obecnie mieszka w powiecie konińskim. To debiutancka publikacja skierowana do dzieci. Porusza temat emocji, relacji i codziennych przeżyć najmłodszych. O tym, skąd wziął się pomysł na książkę, opowiada autorka.
2: Pomysł na napisanie bajki narodził się z chwilą, kiedy zostałam mamą, po narodzinach mojego dziecka. Bardzo dużo czytaliśmy naszemu dziecku, aż w końcu postanowiłam, że napiszę coś swojego od serca. Tym sposobem się to zadziało. Szukałam różnych wydawnictw, które mogłyby być zainteresowane, aż w końcu znalazłam. Praca nad książką trwała kilka miesięcy z poprawkami. Nie był to długi czas, książeczka też nie jest długa, ale jest bardzo wartościowa. Piszę o emocjach, relacjach i uczuciach, więc najtrudniejsze chyba było to, żeby zawrzeć to jak najprościej, żeby trafiło to do każdego dziecka.
0: W sali widowiskowej Kostrzynianka odbyło się spotkanie z Joanną Brodzik, znaną aktorką filmową, serialową i teatralną, a także autorką książek. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników literatury i kina, stając się okazją do rozmowy o twórczości, inspiracjach oraz kulisach pracy artystycznej. Joanna Brodzik opowiadała o swojej wieloletniej karierze aktorskiej oraz o nowych doświadczeniach związanych z pisaniem. Uczestnicy poznali m.in. historię powstania jej książki Umami, opowieści, przepisy. Artystka wyjaśniła, że publikacja nie jest klasyczną książką kucharską, lecz zbiorem opowieści, w których przepisy stanowią jedynie smakowity dodatek. Wieczór zakończył się wspólnymi zdjęciami, możliwością zakupu książek oraz zdobycia autografu.
1: Strażacy z Kazimierza ogolili się na łyso i dołączyli do akcji dla dzieci chorych na raka. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu włączyli się w ogólnopolską inicjatywę Gasimy Raka. Najpierw dorzucili swoją cegiełkę do zbiórki prowadzonej w ramach streamu Łatwogang, a potem zrobili coś więcej. W geście solidarności z podopiecznymi Fundacji Cancer Fighters zdecydowali się na symboliczne strzyżenie. Maszynki poszły w ruch, a efekt to ogolone głowy i jasny przekaz. W tej walce liczy się wspólne działanie. Jak podkreślają strażacy, na co dzień walczą z ogniem, ale tym razem chodzi o coś znacznie trudniejszego. To wsparcie dla tych, którzy mierzą się z chorobą nowotworową.
0: W Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim odbył się 9. przegląd małych form tanecznych osób niepełnosprawnych, który ponownie stał się przestrzenią integracji, twórczej ekspresji i spotkania środowisk z całego regionu. Wydarzenie zgromadziło 11 zespołów reprezentujących środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej oraz lokalne szkoły. Każdy występ wyróżniał się emocjami, zaangażowaniem i autentyczną radością z tańca. Organizatorzy podkreślali, że uczestnicy po raz kolejny pokazali, jak sztuka potrafi łączyć ludzi i przełamywać bariery. Jury oceniło prezentację na bardzo wysokim poziomie i przyznało nagrody. Pierwsze miejsce zdobyły warsztaty terapii zajęciowej w Dusznikach, drugi był WTZ w Wolsztynie, trzecie miejsce zajęły warsztaty terapii zajęciowej w Grodzisku Wielkopolskim. Nagrodę specjalną otrzymały warsztaty terapii zajęciowej w Zbąszyniu. Najważniejszym efektem wydarzenia była jednak wspólna energia, satysfakcja i poczucie wspólnoty, które towarzyszyły całemu przeglądowi. Wydarzenie pokazało, jak wielką wartość ma integracja, pasja i możliwość wspólnego tworzenia.
3: Radio Wielkopolska. W Buku, Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: Twarzęcka Biblioteka Publiczna przejdzie kompleksową modernizację, podpisaną umowę na remont i przebudowę budynku przy osiedlu Czwartaków. Inwestycja obejmie zarówno prace konstrukcyjne, jak i odświeżenie elewacji wraz z wykonaniem muralu. Zakres prac jest szeroki, przewidziano roboty rozbiórkowe i ziemne, przebudowę wejścia do archiwum, remont schodów prowadzących do biblioteki oraz schodów od strony parkingu. Odnowiona zostanie także elewacja budynku, na której powstanie mural. Dodatkowo wykonane zostaną prace związane z instalacją elektryczną i kanalizacją deszczową. Wartość umowy to 360 tysięcy złotych. Inwestycja zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych gminy Swarzędz, a wykonawca ma 120 dni na realizację zadania.
1: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

0: reklama.
1: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: angielskie hity i młode talenty na scenie. Konkurs w Otorowie za nami. W Szkole Podstawowej w Otorowie odbyła się kolejna edycja powiatowego konkursu piosenki angielskiej. Na scenie zaprezentowali się uczniowie z różnych szkół z terenu powiatu. Uczestnicy wykonywali znane utwory w języku angielskim, łącząc umiejętności wokalne z językowymi. Nie zabrakło różnych interpretacji i scenicznych emocji. Podczas wydarzenia wspomniano także osobę, która przez lata była związana z organizacją konkursu i jego rozwojem. Konkurs odbył się pod patronatem starosty Szamotulskiego, a wśród gości pojawili się także przedstawiciele samorządu. To kolejne takie spotkanie, które daje młodym możliwość zaprezentowania się na scenie i sprawdzenia swoich umiejętności.
1: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: Powiat poznański przeznaczył ponad 3 miliony złotych na ratowanie lokalnych zabytków. To największa jak dotąd pula środków, która trafi zarówno do nowych obiektów, jak i tych, w których prace konserwatorskie są już prowadzone. Starosta Jan Grabkowski zwraca uwagę, że zabytki są nośnikami historii i świadectwem dawnych epok, a ich ochrona pozwala zachować tożsamość kolejnych pokoleń. Wsparcie otrzyma 37 obiektów. Największa część środków trafi na ochronę zabytków sakralnych, ale dofinansowanie obejmie również instytucje publiczne, samorządy, prywatnych właścicieli oraz historyczne tereny zielone. Wśród nowych beneficjentów znalazły się obiekty z gminy Rokietnica. Rekordową dotację 300 tysięcy złotych przyznano kościołowi Chrystusa Króla w Rokietnicy na kompleksowy remont dachu. W Cerekwicy w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego zaplanowano renowację ścian z malowidłami, na co przeznaczono 105 tysięcy złotych. Wsparcie otrzyma także zabytkowa leśniczówka w Głęboczku, gdzie wykonane zostaną prace wzmacniające konstrukcję budynku oraz dawna kanonia w Buku, która zyska nową dachówkę. Dzięki środkom w wysokości 150 tysięcy złotych kontynuowana będzie wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno-magazynowej w Luboniu. Taka sama kwota trafi na remont dachu dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach. Blisko 120 tysięcy złotych otrzyma Biblioteka Kurnicka na dalszą renowację murów przyziemia zamku w Kurniku. Na liście beneficjentów znalazły się również Kościół Najświętszej Maryi Panny w Tulcach, Dwór w Kowalskiem, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szeniawie oraz Dom Zakonny Księży Werbistów w Chludowie. Od roku 1999 powiat przeznaczył na renowację blisko 23 miliony złotych, wspierając prawie 100 podmiotów.
1: Długi weekend w Radiu Wielkopolska.

0: możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Turf partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
3: Budowałeś się ostatnio? Powiedz, gdzie najlepiej szukać ofert na materiały budowlane?
4: Po co szukać? Wszystko jest na budowlando.pl. Pustaki, dach, okna, co chcesz. Wysyłasz jedno zapytanie i dostajesz oferty od lokalnych dostawców.
3: Oni sami się zgłaszają?
4: Tak, ty tylko wybierasz najlepszą ofertę. Budowlando.pl. Najprostszy sposób na materiały budowlane.
5: Reklama. Długi weekend w Radiu Wielkopolska.

Złoto na ogólnopolskiej arenie. Młody zawodnik z gminy Pniewy z sukcesem w Spale. Podczas ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w Spale Jakub Skrzypczak z gminy Pniewy sięgnął po złoty medal w zapasach w stylu klasycznym. Startował w kategorii do 55 kg. Na macie zaprezentował wysoki poziom sportowy, skuteczność i

0: dobre przygotowanie taktyczne. W rywalizacji z najlepszymi zawodnikami w kraju nie dał szans przeciwnikom. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to jedna z najważniejszych imprez dla młodych sportowców, dlatego wynik ten ma duże znaczenie w kontekście dalszej kariery.
1: Radio Wielkopolska. W Pobiedziskach, Kostrzynie i Swarzędzu. Słuchaj nas na 91 FM.

0: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5 tysięcy żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
1: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, kwiatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
0: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzica młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem, niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
0: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury. Najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać. To wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje. Ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
3: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy. Robimy zatrzymanie. Znowu 4 sekundy. I wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
0: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku i na zapachu otoczenia.
4: 47-letni obywatel Ukrainy został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po tym, jak miał grozić śmiercią i uszczerbkiem na zdrowiu partnerowi swojej byłej partnerki. Podczas policyjnej interwencji zabezpieczono broń gazową oraz amunicję. Do komisariatu w Trzciance zgłosiła się 33-letnia kobieta, informując, że jej były partner kierował groźby wobec jej obecnego partnera. Według jej relacji mężczyzna miał pokazywać przedmiot przypominający broń palną i zapowiadać, że zrobi krzywdę pokrzywdzonemu. Policjanci udali się pod wskazany adres. W trakcie przeszukania mieszkania znaleźli i zabezpieczyli rewolwer gazowy wraz z amunicją. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu. Po zakończeniu postępowania karnego wobec zatrzymanego może zostać wszczęta procedura administracyjna, która w konsekwencji może doprowadzić do wydalenia go z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Bajka napisana z myślą o dziecku trafiła do czytelników. Debiut autorki związanej ze Swarzędzem. Na rynku ukazała się książka dla najmłodszych pod tytułem Bajkowa Kraina Szczęścia. Jej autorką jest Nikola Kamińska, która przez kilka lat była związana ze Swarzędzem, a obecnie mieszka w powiecie konińskim. To debiutancka publikacja skierowana do dzieci. Porusza temat emocji, relacji i codziennych przeżyć najmłodszych. O tym, skąd wziął się pomysł na książkę, opowiada autorka.
6: Pomysł na napisanie bajki narodził się z chwilą, kiedy zostałam mamą po narodzinach mojego dziecka. Bardzo dużo czytaliśmy naszemu dziecku, aż w końcu postanowiłam, że napiszę coś swojego od serca. Tym sposobem się to zadziało. Szukałam różnych wydawnictw, które mogłyby być zainteresowane, aż w końcu znalazłam. Praca nad książką trwała kilka miesięcy z poprawkami. Nie był to długi czas, książeczka też nie jest długa, ale jest bardzo wartościowa. Piszę o emocjach, relacjach i uczuciach, więc najtrudniejsze chyba było to, żeby zawrzeć to jak najprościej, żeby trafiło to do każdego dziecka.
4: W sali widowiskowej Kostrzynianka odbyło się spotkanie z Joanną Brodzik, znaną aktorką filmową, serialową i teatralną, a także autorką książek. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników literatury i kina, stając się okazją do rozmowy o twórczości, inspiracjach oraz kulisach pracy artystycznej. Joanna Brodzik opowiadała o swojej wieloletniej karierze aktorskiej oraz o nowych doświadczeniach związanych z pisaniem. Uczestnicy poznali m.in. historię powstania jej książki Umami, opowieści, przepisy. Artystka wyjaśniła, że publikacja nie jest klasyczną książką kucharską, lecz zbiorem opowieści, w których przepisy stanowią jedynie smakowity dodatek. Wieczór zakończył się wspólnymi zdjęciami, możliwością zakupu książek oraz zdobycia autografu.

0: Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim ponownie stała się miejscem pełnym energii, integracji i sportowych emocji. Odbyła się tam czwarta edycja festynu sportowego dla osób z niepełnosprawnościami, który co roku przyciąga uczniów i podopiecznych wielu lokalnych placówek. W rywalizacji wzięli udział przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Technicznych, Szkoły Przysposabiającej do Nauki Zawodu, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spółdzielni Socjalnej na Piątkę, Środowiskowego Domu Samopomocy Wygodna Stacja w Wielichowie oraz gospodarze uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Chojan, który, jak podkreślali organizatorzy, wspiera inicjatywę od lat. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w wielu konkurencjach, a najważniejsze były radość, integracja i sportowy duch walki, który towarzyszył wszystkim startującym. Współorganizatorem wydarzenia był Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim.
1: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pikok, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
3: Reklama.
5: Długi weekend w Radiu Wielkopolska.

0: Nowe ogrzewanie zamiast starych pieców i cieplejsze mieszkania. W gminie Czarnków widać pierwsze efekty programu Ciepłe Mieszkanie. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogli skorzystać z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej. Program realizowano na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W części dla osób fizycznych złożono 10 wniosków na łączną kwotę ponad 132 tysięcy złotych. W części dla wspólnot mieszkaniowych pojawił się jeden wniosek na ponad 124 tysiące złotych. Największe zmiany widać w Brzeźnie przy ulicy Krótkiej. Mieszkańcy jednego z budynków powołali wspólnotę i sięgnęli po dofinansowanie. Dołożyli też własne środki, ponad 81 tysięcy złotych. Dzięki temu w 5 mieszkaniach zniknęły stare piece, a w ich miejsce pojawiło się ogrzewanie gazowe. Budynek przeszedł też termomodernizację, co przełożyło się na wyższy komfort i mniejsze straty ciepła.
1: Radio Wielkopolska. W Czarnkowie Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

W Pobiedziskach otwarto sezon łuczniczy. Wydarzenie zgromadziło 165 zawodników z 14 klubów reprezentujących 4 województwa. 6 zawody otwarcia sezonu łuczniczego Puchar Burmistrza Pobiedzisk przyciągnęły zarówno doświadczonych łuczników, jak i debiutantów stawiających pierwsze kroki w tej dyscyplinie. Na murawie, gdzie na co dzień grają piłkarze, tym razem rozbrzmiewał dźwięk grotów trafiających w tarcze, gwizdki sędziów i komunikaty spikera. Zawodnicy strzelali do 44 tarcz, doświadczeni mierzyli do celu oddalonego o 30 metrów, najmłodsi do tarcz ustawionych w odległości 10

0: pełen sportowych emocji. Reklama.
1: Spotkajmy się w miejscu pełnym kolorów, zapachów i ogrodniczych inspiracji. Międzynarodowe Targi Tulipanów to doskonała okazja, aby odkryć najpiękniejsze odmiany tulipanów oraz zaczerpnąć fachowej wiedzy od pasjonatów i ekspertów. Zapraszamy na 16. edycję do firmy Królik w Chrzybsku Wielkim przy ulicy Rolnej 13 w dniach 1-3 maja. Jak co roku przygotowano mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Szczegółowy program targów na cebulki-kwiatowe.pl. Zapraszamy!
2: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
3: Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki tylko w firmie Color Glass.
0: Reklama.
4: Długi weekend w Radiu Wielkopolska. Radiu Wielkopolska.

0: projektu tunel. Szamotuły wracają do tematu przejazdu pod torami. Burmistrz Szamotuł poinformował, że w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Wojska Polskiego nie ma możliwości budowy wiaduktu. Miasto szuka innego rozwiązania, które pozwoli na bezkolizyjny przejazd. O planach mówi burmistrz Szamotuł Piotr Michalak.
1: Obecnie wiemy już, że techniczny wiadukt jest niewykonany, ale możliwy jest tunel.
2: Jesteśmy na ulicy Chrobrego.

0: tworzyć lobbying wśród polityków, stracił zarządców dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych i wierzę w to, że wspólnie przy zrozumieniu społecznym z państwa strony za kilka lat ten tunel wreszcie w Szamotułach powstanie.
1: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na Jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
1: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
0: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16.
2: Kryminalni wspierani przez poznańskich wywiadowców i funkcjonariuszy oddziałów prewencji zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o serię brutalnych ataków w rejonie Wartostrady. Sprawcy odpowiadają za rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała, do których dochodziło na przełomie marca i kwietnia. Początek sprawy sięga 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o napaści w pobliżu mostu Rocha. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc i kopiąc go po całym ciele. Napastnicy mieli zabrać pokrzywdzonemu niewielką sumę pieniędzy, papierosy oraz szalik, po czym uciekli. Ofiara doznała poważnych obrażeń głowy i twarzy, w tym złamania oczodołu. Analiza monitoringu oraz praca operacyjna pozwoliły ustalić, że ta sama grupa mogła stać za kolejnymi zdarzeniami. W jednym z nich napastnicy najpierw zaczepili słownie grupę młodych osób nad wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn. 10 kwietnia policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję, w wyniku której zatrzymano 4 podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko obezwładnieni. To osoby w wieku od 20 do 30 lat. U jednego z nich znaleziono środki odurzające. Dalsze działania doprowadziły do zatrzymania 5 podejrzanego. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju, a jeden z 20-latków dodatkowo odpowie za uszkodzenie ciała i posiadanie narkotyków. Sąd zastosował wobec całej piątki 3-miesięczny areszt. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
3: Historia lokalna w nowoczesnej formie. Uczniowie z Nowej Wsi podsumowali projekt. W Szkole Podstawowej imienia Arkadego Fidlera w Nowej Wsi koło Wronek zaprezentowano efekty pracy uczniów w ramach programu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2030. W projekt zaangażowali się uczniowie klas 5, 6 i 7. Przez kilka tygodni przygotowywali materiały dotyczące postaci związanych z regionem. Praca często wykraczała poza lekcje. Były spotkania, wywiady i samodzielne zbieranie informacji. W prezentacjach uczniowie przedstawili m.in. historię podróżnika i specjalisty z branży górniczej, a także postać prawnika i muzyka związanego z tymi okolicami. Jak wyglądała praca nad projektem i czego się nauczyli, opowiadają uczestniczki, m.in. Hania Gorączka, Lena Nowak oraz Gabriela Urban.
4: Zajmowałyśmy się panem Pawłem Pajzderskim, podróżnikiem, który podróżował, zaczął podróżować i pracować w kopalniach.
5: To zaskoczyło mnie w ogóle to, że był w ogóle tutaj, mieszkał w Nowej Wsi, że mógł tak mieszkać w takiej małej miejscowości jak u nas.
4: Bardzo mieliśmy zgraną grupę.
5: I każdy się dogadywał i to jest najważniejsze.
6: My zajmowaliśmy się Teobaldem Klepaczewskim, był synem pierwszego nauczyciela dla Nowej Wsi i był bardzo ciekawą osobą.
3: Podczas wydarzenia nie zabrakło podziękowań i gratulacji dla uczestników projektu, które przekazał burmistrz gminy Wronki, Rafał Zimny.
7: Ja serdecznie chciałem podziękować za to, że szkoła poddała się temu wyzwaniu, weszła w ten projekt. Bardzo dziękuję opiekunkom i wszystkim, którzy byli zaangażowani, a przede wszystkim młodzieży za to, że poradzili sobie z tym wyzwaniem. Poznali też to, czym jest praca zespołowa, tak istotna w obecnych czasach, bo to nas napędza i to się tutaj też zadziało. Także serdeczne gratulacje. Mam nadzieję, że jeszcze o Was usłyszymy, tak jak pani dyrektor powiedziała. Szkoła tylko dodaje Wam skrzydeł, także ulatujcie bardzo wysoko, a mam nadzieję, że będzie o Was głośno i życzę Wam realizacji spełnienia wszelkich marzeń.
3: Dzięki udziałowi w programie szkoła zyskała także nowy sprzęt audiowizualny o wartości 60 tysięcy złotych.
2: W Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim odbył się 9. przegląd małych form tanecznych osób niepełnosprawnych, który ponownie stał się przestrzenią integracji, twórczej ekspresji i spotkania środowisk z całego regionu. Wydarzenie zgromadziło 11 zespołów reprezentujących środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej oraz lokalne szkoły. Każdy występ wyróżniał się emocjami, zaangażowaniem i autentyczną radością z tańca. Organizatorzy podkreślali, że uczestnicy po raz kolejny pokazali, jak sztuka potrafi łączyć ludzi i przełamywać bariery. Jury oceniło prezentację na bardzo wysokim poziomie i przyznało nagrody. Pierwsze miejsce zdobyły warsztaty terapii zajęciowej w Dusznikach, drugi był WTZ w Wolsztynie, trzecie miejsce zajęły warsztaty terapii zajęciowej w Grodzisku Wielkopolskim. Nagrodę specjalną otrzymały warsztaty terapii zajęciowej w Zbąszyniu. Najważniejszym efektem wydarzenia była jednak wspólna energia, satysfakcja i poczucie wspólnoty, które towarzyszyły całemu przeglądowi. Wydarzenie pokazało, jak wielką wartość ma integracja, pasja i możliwość wspólnego tworzenia.

0: Legenda polskiego rocka Małgorzata Ostrowska została uhonorowana nagrodą pierwszego stopnia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wraz z nią wyróżnienia odebrały także pisarka Julia Ratajczyk, znana jako Julia Popiel, oraz dyrygentka Adrianna Wtorkowska-Kubińska. Podczas sesji Rady Powiatu Poznańskiego wyróżnionym osobom wręczono czeki o łącznej wartości 24 tysięcy złotych. Najważniejsza nagroda trafiła do Małgorzaty Ostrowskiej, mieszkanki Puszczykowa, jednej z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w historii polskiej muzyki. Artystka od dekad wyznacza kierunek rodzimej sceny od lat 80. i sukcesy z zespołem Lombard po konsekwentnie rozwijaną karierę solową. Mimo 45 lat na scenie wokalistka nie traci energii, dając rocznie około 50 koncertów. Podczas uroczystości podkreślała, że nagroda ma dla niej szczególne znaczenie, bo powiat poznański jest jej małą ojczyzną z wyboru. Drugie wyróżnienie otrzymała Julia Ratajczyk, młoda pisarka z Buku, której twórczość zdobywa coraz większą popularność. Jej debiutancki Ryzykowny pocałunek doczekał się wznowienia, a kolejne tomy serii Scars on Ice przyniosły nominacje i nagrody, w tym bestseller Empiku 2025 roku. Autorka podkreślała, że nagroda jest dla niej motywacją i dowodem, że warto podążać za pasją. Trzecia nagroda trafiła do Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej, dyrygentki, pedagoga i animatorki życia muzycznego w Murowanej Goślinie. Od ponad 25 lat prowadzi chór dziewczęcy Kanzona, z którym koncertowała w wielu krajach Europy, zdobywając uznanie także poza granicami Polski. Laureatka zaznaczyła, że to jej druga taka nagroda, poprzednio otrzymała 15 lat temu i mimo upływu czasu to właśnie chór wciąż pozostaje centrum jej działalności.
1: Radio Wielkopolska w Pobieciskach, Kostrzynie i Swarzędzu. Słuchaj nas na 91 FM.

0: Witajcie, kochani, w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty, meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i okleinowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem Twój projekt.
1: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
2: Kwiaty na ostatnią chwilę, a kwiaciarnia zamknięta? Nic straconego. Wpadnij do kwiatomatu przy kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu. Gotowe bukiety przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe, cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostroróg, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą, Ostroróg.
3: Samotuły, tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5. Reklama.

0: młodzi, którzy pomagają na co dzień. Gala w Trzciance za nami. W Centrum Integracji Społecznej w Trzciance odbyła się powiatowa gala Uczeń Czyniący Dobro. Wydarzenie zgromadziło uczniów szkół ponadpodstawowych z całego powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Podczas spotkania wyróżniono młode osoby, które angażują się w pomoc innym i swoją postawą pokazują, jak ważne są empatia i wrażliwość. Prestiżowy tytuł Uczeń Czyniący Dobro otrzymał Borys Wikieł z klasy 3B Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Trzciance. Gala była okazją do docenienia działań, które często odbywają się poza szkolnymi murami, w codziennym życiu i relacjach z innymi. Wydarzenie przygotował Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii imienia Ireny Sendlerowej w Białej.
1: Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: Kierowca Volkswagena, który pędził przez Gębice w gminie Czarnków z prędkością przekraczającą dopuszczalny limit, stanie przed sądem. Podczas kontroli drogowej policjanci ujawnili nie tylko rażące naruszenie przepisów, ale także alkohol w organizmie kierującego oraz brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Samochód, którym kierował 34-letni mieszkaniec gminy Czarnków w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę, pędził z prędkością 138 km na godzinę. Kierowca był wyraźnie zdenerwowany, dlatego policjanci zdecydowali o przeprowadzeniu badania trzeźwości. Wynik potwierdził stan po użyciu alkoholu. W konsekwencji funkcjonariusze zatrzymali elektronicznie jego prawo jazdy, sporządzili dokumentację do skierowania sprawy do sądu oraz powiadomili Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny o braku aktualnej polisy odpowiedzialności cywilnej pojazdu. Jak ustalono, kierowca w ciągu ostatnich 2 lat popełnił podobne wykroczenie, dlatego będzie odpowiadał w warunkach recydywy, co wiąże się z wyższą karą finansową. Policja przypomina, że nadmierna prędkość, jazda po alkoholu i lekceważenie obowiązku posiadania ubezpieczenia to zachowania skrajnie nieodpowiedzialne, które zagrażają życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.
1: Długi weekend w Radiu Wielkopolskim.

0: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Samotuły, tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Turf, partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
3: Budowałeś się ostatnio? Powiedz, gdzie najlepiej szukać ofert na materiały budowlane? Po co szukać? Wszystko jest na budowlando.pl. Pustaki, dach, okna, co chcesz. Wysyłasz jedno zapytanie i dostajesz oferty od lokalnych dostawców.
4: Oni sami się zgłaszają?
3: Tak, ty tylko wybierasz najlepszą ofertę. Budowlando.pl. Najprostszy sposób na materiały budowlane.
5: Reklama. Długi weekend w radiu.

0: Adrenalina, wiedza i szybkie decyzje. W Opalenicy sprawdzili, kto potrafi ratować. W zespole szkół w Opalenicy odbyły się zawody drużyn ratowniczych o puchar dyrektora szkoły pod hasłem „Umiemy ratować”. Uczniowie zmierzyli się zarówno z testem wiedzy, jak i zadaniami praktycznymi. Na początek uczestnicy rozwiązali część teoretyczną, która obejmowała m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy i procedury w sytuacjach zagrożenia życia. Najlepsze zespoły awansowały do finału. W drugim etapie liczyły się już konkretne umiejętności. Uczniowie musieli zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ocenić stan poszkodowanego i przeprowadzić resuscytację. Wszystko pod presją czasu i oceniającym okiem sędziów. Po podliczeniu punktów zwyciężyła klasa trzecia B liceum ogólnokształcącego. Drugie miejsce zajęła klasa czwarta B liceum, a trzecie klasa druga technikum logistycznego. W zawodach wzięły udział także inne klasy, które do końca walczyły o jak najlepszy wynik. To wydarzenie było nie tylko rywalizacją, ale też praktycznym sprawdzianem umiejętności, które mogą przydać się w realnych sytuacjach.
1: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99.1 FM.

0: Pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj dzień flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
1: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
2: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
1: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
2: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
1: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad milion tak zwanych zaświadczeń stażowych.
0: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem Sulinowie w zachodniopomorskim. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało-czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali czwarty mecz z Houston Rockets i awansowali do drugiej rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
3: Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali 40-letniego mieszkańca Piły, który z balkonu swojego mieszkania oddawał strzały z pistoletu gazowego w kierunku przechodnia oraz zaparkowanego auta. Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia 5 przestępstw w warunkach recydywy. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności. Do pierwszych zgłoszeń dotyczących agresywnego zachowania mieszkańca doszło 6 kwietnia. Policjanci odebrali 4 zawiadomienia o mężczyźnie, który miał zakłócać spokój, krzyczeć wulgarne słowa na balkonie i klatce schodowej oraz wyrzucać przedmioty przez balkon. Mundurowi potwierdzili te informacje na miejscu. Mężczyzna nie chciał współpracować, a gdy policjanci stali pod jego drzwiami, zadzwonił na numer alarmowy, twierdząc, że do mieszkania próbują dostać się kominiarze. Po zebraniu materiału dowodowego funkcjonariusze nałożyli na niego 5 mandatów karnych o łącznej wartości 4000 zł za zakłócanie porządku, zaśmiecanie oraz bezpodstawne wezwanie służb. Równolegle dzielnicowi prowadzili rozmowy z mieszkańcami i administracją budynku, aby ustalić skalę problemu i dotrzeć do ewentualnych pokrzywdzonych. Kolejny incydent miał miejsce 26 kwietnia. Mężczyzna, stojąc na balkonie, oddawał strzały z pistoletu gazowego. Uszkodził zaparkowany samochód i kilkukrotnie trafił przechodnia, wobec którego kierował również groźby. Poszkodowany nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu policjanci ponownie próbowali nawiązać kontakt z agresywnym mieszkańcem. Ten odmówił otwarcia drzwi i ze względu na zagrożenie podjęto decyzję o siłowym wejściu. Jednak widząc liczne patrole oraz straż pożarną, mężczyzna ostatecznie otworzył mieszkanie. Został zatrzymany, a broń zabezpieczono. Badania wykazały obecność amfetaminy w jego organizmie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu 5 zarzutów. Narażenia pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia, kierowania gróźb karalnych oraz zniszczenia mienia. Sąd rejonowy w Pile zdecydował o 3-miesięcznym areszcie.
4: Mundurówki, pokazy i tłumy ósmoklasistów. Drzwi otwarte w Lubaszu przyciągnęły młodych z całego regionu. Na kampusie Edukacja Lubasz odbyły się drzwi otwarte, podczas których szkoła zaprezentowała swoją ofertę przyszłym uczniom. Na miejscu pojawili się ósmoklasiści oraz ich rodzice, którzy mogli zobaczyć, jak wygląda nauka w praktyce. Oficjalnego otwarcia dokonała dyrektor szkoły, a chwilę później rozpoczęły się pokazy przygotowane przez uczniów. Nie zabrakło musztry, prezentacji klas mundurowych oraz dynamicznych występów. Jednym z bardziej widowiskowych momentów była symulacja porwania, przygotowana przez uczniów. Całość odbywała się pod kontrolą i wzbudziła duże zainteresowanie wśród odwiedzających. O ofercie szkoły mówi dyrektorka placówki Renata Małecka.
5: W klasach licealnych mamy klasę policyjną, właściwie mundurową, bo to Straż Graniczna plus Policja, oddział przygotowania wojskowego, klasę pożarniczą, klasę kosmetyczną, klasę sportową, a w technikum mamy technika usług fryzjerskich, technika logistyka oraz technika weterynarii. I oprócz tego branżowa szkoła pierwszego stopnia, klasa wielozawodowa. Mamy bardzo dużo zajęć pozalekcyjnych. Nasi uczniowie uczestniczą w wielu konkursach, projektach. Reprezentują szkołę, powiat, województwo na konkursach ogólnopolskich, ale też świetnie się bawią.
4: Uczniowie szkoły przekonywali, że to miejsce daje wiele możliwości rozwoju i pozwala zdobywać doświadczenie nie tylko w teorii.
6: Przede wszystkim chciałem związać przyszłość z mundurem i edukacja Lubasz to dobry start do służb mundurowych, do wojska, do policji, do straży, w moim przypadku akurat do wojska. Daje wiele możliwości rozwoju, naprawdę, czy to sportowego, czy pod względem naukowym, czy też zajęć praktycznych, które odbywamy w 31. bazie lotnictwa taktycznego.
7: Uważam, że ta szkoła jest inna niż inne szkoły i jest według mnie po prostu niezwykła. Daje nam różne możliwości rozwijania się i możemy do tego dążyć.
4: A jak szkoły odbierają przyszli kandydaci?
8: Słyszałem bardzo dobre rzeczy i zdecydowałem się przyjść i wybierać kierunek.
9: Na jaki kierunek planujesz się wybrać?
8: Strażak, bo interesuje mnie to.
10: No, zainteresowałem się tą szkołą, patrząc na social media i ze znajomych też. Chciałbym być strażakiem.
11: Będę chodził do edukacji Lubasz na kierunek policjant.
4: Dla wielu odwiedzających była to okazja, żeby z bliska zobaczyć szkołę i podjąć decyzję o dalszej ścieżce edukacji.

0: Majówka w Puszczy Zielonka to idealna propozycja dla miłośników rowerów, historii i wielkopolskich krajobrazów. Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka to jedna z najbardziej wyjątkowych tras w regionie. Prowadzi przez 12 zabytkowych świątyń, z których każda ma własną historię i niepowtarzalny klimat. Szlak powstał w roku 2008 z inicjatywy Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, aby chronić i promować drewniane kościoły rozsiane wokół kompleksu leśnego. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych tras kulturowych w Wielkopolsce. Na trasie znajdują się kościoły w miejscowościach Długa Goślina, Jabłkowo, Kicin, Kiszkowo, Łagiewniki Kościelne, Raczkowo, Rejowiec, Skoki, Sławno, Uzarzewo, Węglewo i Wierzenica. Z okazji majówki przygotowano propozycję rowerowego objazdu wszystkich 12 kościołów. Trasa ma około 110 km i prowadzi przez drogi asfaltowe, sutrowe, leśne i wiejskie. Można ją pokonać w całości lub wybrać jedynie jej fragment. Wszystko zależy od możliwości i chęci uczestników. Szlak przebiega przez teren wszystkich gmin należących do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, Kiszkowo, Czerwonak, Murowaną Goślinę, Pobiedziska, Skoki oraz Swarzędz.
1: Radio Wielkopolska. W Czarnkowie Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

0: Renew.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
2: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Doświadcz laserowej perfekcji obrazu w kinie Helios w Poznaniu. Kolory, które ożywają, detale, które zachwycają. Zobacz, jak intensywna i pełna wrażeń może być wizyta w kinie. To nie tylko film, to spektakl dla wszystkich zmysłów. Helios All Laser. Szczegóły na helios.pl. Reklama.

0: 90. urodziny i wyjątkowe spotkanie. Jubileusz w Bobulczynie. Pan Zygmunt Roszak, mieszkaniec Bobulczyna, świętował 90. urodziny. To ważny moment, który był okazją do wspólnego spotkania i zatrzymania się na chwilę w codziennym rytmie. Nie zabrakło rozmów, wspomnień i czasu spędzonego w spokojnej, rodzinnej atmosferze. Z tej okazji odwiedzono jubilata, wręczając kwiaty oraz drobny upominek. Mimo wieku pan Zygmunt cieszy się dobrym samopoczuciem i pogodą ducha. W gronie najbliższych ma 4 dzieci oraz 2 wnucząt. To była spokojna, kameralna uroczystość, pełna życzeń i rozmów.
1: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

Pokazy pracy z końmi, prezentacje zawodów związanych z hodowlą i jeździectwem, warsztaty autoprezentacji oraz quiz z nagrodami. Tak wyglądały targi pracy, ścieżka kariery w branży konnej, które odbyły się w Buku. Wydarzenie przyciągnęło uczniów szkół branżowych, nauczycieli, mieszkańców gminy zainteresowanych światem koni. Organizatorem targów było Branżowe Centrum Umiejętności LIDER, działające pod patronatem burmistrza Pawła Adama, we współpracy ze Związkiem Hodowców Koni Wielkopolskich. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kierunków związanych z weterynarią i rolnictwem z kilku szkół, m.in. z Grzybna, Poznania, Szczecina i Wrześni. Wśród odwiedzających nie zabrakło mieszkańców gminy, którzy mogli zobaczyć pokazy pracy z końmi i dowiedzieć się, jak wygląda pielęgnacja kopyt i badanie konia, a także przejechać się bryczką. W programie znalazły się specjalistyczne panele prowadzone przez ekspertów. Uczniowie poznawali realia pracy w branży, wymagania pracodawców oraz możliwości rozwoju zawodowego. W nowo oddanej ujeżdżalni o powierzchni 1400 m2 odbyły się praktyczne pokazy, podstawy pracy z koniem, werkowanie kopyta, elementy weterynarii oraz powożenie zaprzęgami. W specjalnej strefie uczniowie i nauczyciele mogli porozmawiać z przedstawicielami zawodów związanych z hodowlą i jeździectwem. Swoje stoiska zaprezentowały m.in.

0: złotych taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szamotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Turf, partner narzędzia w szamotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Szamotuły, ulica Sportowa 5.
3: Spotkajmy się w miejscu pełnym kolorów, zapachów i ogrodniczych inspiracji. Międzynarodowe Targi Tulipanów to doskonała okazja, aby odkryć najpiękniejsze odmiany tulipanów oraz zaczerpnąć fachowej wiedzy od pasjonatów i ekspertów. Zapraszamy na 16. edycję do firmy Królik w Chrzybsku Wielkim przy ulicy Rolnej 13 w dniach 1-3 maja. Jak co roku przygotowano mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Szczegółowy program targów na cebulki-kwiatowe.pl. Zapraszamy!

Małe rowery, wielkie emocje. Kolarski cykl zadebiutował w Rogoźnie. W gminie Rogoźna odbyła się pierwsza runda dziecięcych wyścigów Mini Rychał Cup. To pierwszy raz, kiedy wydarzenie zawitało do tej miejscowości. Na starcie stanęli zawodnicy w kilku kategoriach wiekowych.

0: od najmłodszych po starszych uczestników. Najliczniejszą grupę stanowili najmłodsi, w której wystartowało 37 zawodników. Nie zabrakło sportowej rywalizacji, ale też dobrej zabawy i dopingu ze strony kibiców. Zawody przyciągnęły zarówno uczestników, jak i mieszkańców, którzy śledzili zmagania na trasie. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli m.in. Zofia Kula i Filip Smakowski w grupie najmłodszych, Maria Książek i Hubert Kujawa w kategorii żaków oraz Grzegorz Kryś wśród młodzików. To pierwsza odsłona tegorocznego cyklu, który może na stałe wpisać się w lokalny kalendarz wydarzeń sportowych.
1: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

0: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
1: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
0: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
2: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczniej, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
0: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13.45. Potrwa mniej więcej do 15.10. Gra też piłkarska Ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry, a Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
3: Szkoła podstawowa nr 4 imienia Jana Brzechwy w Swarzędzu przygotowuje się do kolejnej edycji jednego z najważniejszych lokalnych wydarzeń sportowych. Już w połowie maja odbędą się 29. Gminne Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami, organizowane wspólnie przez szkołę oraz Fundację Dzieciaki Czwórki. Impreza przyciąga młodych sportowców z całej gminy, stając się symbolem integracji, aktywności i wspólnego przeżywania sportowych emocji. Zawodnicy zmierzą się w przygotowanych konkurencjach, a nad ich bezpieczeństwem i komfortem czuwać będą wolontariusze wspierający ich przez cały czas trwania igrzysk. Organizatorzy zwracają uwagę, że wydarzenie ma nie tylko charakter sportowy, to także okazja do budowania relacji, wzmacniania poczucia sprawczości i wspólnego celebrowania sukcesów.
4: Sezon wędkarski w Szamotułach ruszył na dobre. Nad wodą pojawiły się dziesiątki zawodników i pierwsze wyniki. Członkowie Miejsko-Gminnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 126 w Szamotułach zainaugurowali sezon zawodami. Na starcie stanęło 40 wędkarzy, a razem z opiekunami i sędziami nad wodą było 47 osób. Pogoda dopisała, choć momentami dawał się we znaki silniejszy wiatr. Rywalizacja trwała 4 godziny i odbywała się w kilku kategoriach wiekowych. Po zakończeniu łowienia przyszedł czas na ważenie ryb i podliczenie punktów. Wśród juniorów wygrał Wojciech Kmieciak z wynikiem 6900 punktów. Drugie miejsce zajął Mateusz Namerła, a trzecie Hubert Przybylski. W kategorii super senior najlepszy był Mateusz Kolat, który zdobył 6260 punktów. Na drugim miejscu uplasował się Dariusz Kiełpiński, a na trzecim Damian Chwalisz. Po ogłoszeniu wyników wręczono nagrody i statuetki, a uczestnicy mogli chwilę odpocząć przy wspólnym poczęstunku. Kolejna okazja do rywalizacji już wkrótce.
3: Powiat poznański przeznaczył ponad 3 miliony złotych na ratowanie lokalnych zabytków. To największa jak dotąd pula środków, która trafi zarówno do nowych obiektów, jak i tych, w których prace konserwatorskie są już prowadzone. Starosta Jan Grabkowski zwraca uwagę, że zabytki są nośnikami historii i świadectwem dawnych epok, a ich ochrona pozwala zachować tożsamość kolejnych pokoleń. Wsparcie otrzyma 37 obiektów. Największa część środków trafi na ochronę zabytków sakralnych, ale dofinansowanie obejmie również instytucje publiczne, samorządy, rządy, prywatnych właścicieli oraz historyczne tereny zielone. Wśród nowych beneficjentów znalazły się obiekty z gminy Rokietnica. Rekordową dotację 300 tysięcy złotych przyznano kościołowi Chrystusa Króla w Rokietnicy na kompleksowy remont dachu. W Cerekwicy w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego zaplanowano renowację ścian z malowidłami, na co przeznaczono 105 tysięcy złotych. Wsparcie otrzyma także zabytkowa leśniczówka w Głęboczku, gdzie wykonane zostaną prace wzmacniające konstrukcję budynku oraz dawna kanonia w Buku, która zyska nową dachówkę. Dzięki środkom w wysokości 150 tysięcy złotych kontynuowana będzie wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno-magazynowej w Luboniu. Taka sama kwota trafi na remont dachu dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach. Blisko 120 tysięcy złotych otrzyma Biblioteka Kurnicka na dalszą renowację murów przyziemia zamku w Kurniku. Na liście beneficjentów znalazły się również Kościół Najświętszej Maryi Panny w Tulcach, Dwór w Kowalskiem, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szyniawie oraz Dom Zakonny Księży Werbistów w Chludowie. Od roku 1999 powiat przeznaczył na renowację blisko 23 miliony złotych, wspierając prawie 100 podmiotów.

0: Rada Seniorów Gminy Swarzędz obradowała nad kolejnymi działaniami na rzecz starszych mieszkańców, a spotkanie przyniosło zarówno podsumowanie dotychczasowych, jak i omówienie przyszłych inicjatyw. W trakcie obrad seniorzy spotkali się z pierwszym zastępcą burmistrza Grzegorzem Taterką. Przedstawili swoje potrzeby i obserwacje dotyczące działań kierowanych do osób starszych, zwracając uwagę na obszary wymagające dalszego rozwoju. Sekretarz gminy Dorota Zaręba, dyrektor Centrum Usług Społecznych Agnieszka Maciejowicz oraz Magdalena Tyblewska z Centrum Aktywności Seniora przedstawiły założenia tegorocznej Senioriady zaplanowanej na 11 czerwca. Omówiono propozycje atrakcji i szczegóły organizacyjne wydarzenia, które ma być jednym z najważniejszych punktów w kalendarzu senioralnych inicjatyw. Omówiono też temat tworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podkreślono, że będzie ona pełnić funkcję doradczą i opiniować dokumenty dotyczące organizacji pozarządowych.
1: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Spotkajmy się w miejscu pełnym kolorów, zapachów i ogrodniczych inspiracji. Międzynarodowe Targi Tulipanów to doskonała okazja, aby odkryć najpiękniejsze odmiany tulipanów oraz zaczerpnąć fachowej wiedzy od pasjonatów i ekspertów. Zapraszamy na 16. edycję do firmy Królik w Chrzybsku Wielkim przy ulicy Rolnej 13 w dniach 1-3 maja. Jak co roku przygotowano mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Szczegółowy program targów na cebulki-kwiatowe.pl. Zapraszamy!

0: akcje i karne do samego końca. Młodzi piłkarze walczyli o tytuł mistrza powiatu. Na Orliku w Nowym Tomyślu rozegrano mistrzostwa powiatu nowotomyskiego w piłce nożnej w kategorii Igrzysk Dzieci. Do rywalizacji stanęły drużyny dziewcząt i chłopców z całego powiatu. Na boisku nie brakowało szybkich akcji i walki o każdą piłkę. W kategorii chłopców o końcowym wyniku zdecydowały rzuty karne, które trzymały w napięciu do ostatniego momentu. Wśród dziewcząt zwyciężyła Szkoła Mistrzostwa Sportowego Remes Opalenica przed Szkołą Podstawową w Przyprostyni i Szkołą Podstawową nr 3 w Nowym Tomyślu. W rywalizacji chłopców najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Tomyślu. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Michorzewie, a trzecie Szkoła Podstawowa w Opalenicy. Najlepsze drużyny awansowały do kolejnego etapu rozgrywek.
1: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

Zbira odbyła się wizyta wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, któremu towarzyszył sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Dariusz Standerski. Spotkania z uczniami i kadrą szkół średnich stały się okazją do zaprezentowania nowoczesnych kierunków kształcenia oraz rosnącego potencjału edukacyjnego powiatu pilskiego. Jednym z punktów wizyty był zespół szkół technicznych, gdzie goście spotkali się z uczniami klasy czwartej o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Delegacja odwiedziła również oddział przygotowania wojskowego, który realizuje pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej OPW z dronem. Placówka dysponuje nowoczesnym sprzętem, w tym zestawami dronów szkoleniowych oraz wyposażeniem do fotografii i filmowania wykorzystywanym w specjalistycznej pracowni. Krzysztof Gawkowski podkreślił, że poziom kształcenia i innowacyjność programów przygotowują młodzież do zawodów w przyszłości. Kolejnym etapem wizyty było Powiatowe Centrum Edukacji. Nowoczesna placówka zmodernizowana dzięki środkom unijnym. Wartość inwestycji wyniosła blisko 30 milionów złotych, z czego ponad 23,5 miliona stanowiło dofinansowanie z samorządu.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
3: Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knapscy, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki, kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knapscy, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
4: Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w Twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panelemyślnikszklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
5: Reklama. Długi weekend w Radiu Wielkopolska.
6: Pragnę

0: Pomoc i dobra zabawa w jednym miejscu. W Pamiątkowie odbyła się Motyliada. W Szkole Podstawowej w Pamiątkowie odbyła się 5. edycja wydarzenia Motyle dla Wielkoduchów. To inicjatywa, która po raz kolejny połączyła mieszkańców wokół wspólnego celu – wsparcia młodych wolontariuszy. Program wydarzenia był bardzo rozbudowany. Na scenie pojawiły się występy taneczne i muzyczne, a uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach i animacjach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także pokazy przygotowane przez służby, w tym strażaków. Na miejscu działało wiele stref tematycznych. Można było skorzystać z badań profilaktycznych, spróbować swoich sił w warsztatach plastycznych, zobaczyć pokazy w technologii VR, czy poznać dawne rzemiosło i życie w historycznej wiosce. Były też atrakcje sportowe, stanowiska edukacyjne oraz możliwość spotkania z różnymi organizacjami i pasjonatami. Nie zabrakło również strefy gastronomicznej. Uczestnicy mogli spróbować domowych wypieków, dań z grilla czy słodkich przekąsek. Całość miała charakter charytatywny. Zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie młodych wolontariuszy i ich wyjazd w Tatry.
1: Radio Wielkopolska. W Buku, Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy. Ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
1: Dzisiaj wodujemy łódkę. Dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
0: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
2: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
0: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
3: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
0: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
4: Obchody Dnia Ziemi w gminie Kostrzyn w tym roku przybrały wyjątkowo aktywny charakter. Mieszkańcy kostrzyńskich sołectw ruszyli w teren, by sprzątać okolice, sadzić rośliny i dbać o wspólne przestrzenie. W wielu miejscach udało się połączyć siły kilku pokoleń, od najmłodszych po seniorów. W Buszkówcu uczestnicy akcji uporządkowali sołectwo i jego najbliższe otoczenie. W Gółtowach mieszkańcy zadbali o teren przy figurze Pana Jezusa i skwerek przy kościele, a następnie posadzili kwiaty. W Skałowie 25 mieszkańców posprzątało rozległy teren sołectwa, zbierając niemal 50 worków odpadów, w tym opony i metalowe elementy mebli. W Glince akcje odbyły się w 2 terminach. W sumie wzięło w niej udział blisko 60 osób, które zebrały 40 worków śmieci oraz duże gabaryty, takie jak fotele samochodowe czy elementy stolarki. W Jagodnie dzieci i młodzież zebrały 4 worki śmieci, umyły 2 wiaty przystankowe i uporządkowały teren przy tablicy sołeckiej oraz drogę w kierunku Glinki. Do działań dołączył także Kostrzyn. Uczniowie szkoły podstawowej nr 1 posprzątali okolice osiedli Grunwaldzkiego i Kurnickiego, poświęcając na to 1,5 godziny wolnego dnia. W Tarnowie mieszkańcy oczyścili teren przy przydrożnej figurze, krzyżu oraz świetlicy. Natomiast w Trzeku w ramach Dnia Ziemi powstał pierwszy w gminie Kostrzyn las kieszonkowy. Inicjatywa, która ma przynieść długofalowe korzyści dla środowiska i lokalnej społeczności.
5: Młodzi stanęli na scenie i mówili o przyrodzie bez tremy. W szkole podstawowej w Romanowie Dolnym koło Czarnkowa odbył się powiatowy konkurs recytatorski pod hasłem Nie bój się mówić o ziemi. Na scenie zaprezentowało się 24 uczestników podzielonych na 2 kategorie wiekowe. W młodszej grupie, czyli klasy 4, 5 i 6, pierwsze miejsce zdobył Marcel Szudra ze szkoły podstawowej w Boruszynie. Drugie miejsce zajęła Nadia Mędyk ze szkoły podstawowej w Młynkowie, a trzecie Eliza Mantaj ze szkoły podstawowej w Połajewie. Przyznano też wyróżnienia dla uczniów z Drawskiego Młyna, Czarnkowa i Romanowa Dolnego. W starszej kategorii klas 7 i 8 wygrała Rozalia Nowak ze szkoły podstawowej w Połajewie. Drugie miejsce zajął Karol Rajek ze szkoły podstawowej w Młynkowie, a trzecie Jakub Chrzestkowski ze szkoły podstawowej w Romanowie Dolnym. Do niego trafiła też nagroda publiczności. Wyróżnienia otrzymali uczniowie z Lubasza i Czarnkowa. Jury oceniało nie tylko pamięć, ale też interpretację i wrażliwość na tematykę przyrodniczą. Konkurs jak co roku przyciągnął uczniów z całego powiatu i wypełnił szkolną salę po brzegi.
4: Majówka w Puszczy Zielonka to idealna propozycja dla miłośników rowerów, historii i wielkopolskich krajobrazów. Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka to jedna z najbardziej wyjątkowych tras w regionie. Prowadzi przez 12 zabytkowych świątyń, z których każda ma własną historię i niepowtarzalny klimat. Szlak powstał w roku 2008 z inicjatywy Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, aby chronić i promować drewniane kościoły rozsiane wokół kompleksu leśnego. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych tras kulturowych w Wielkopolsce. Polsce. Na trasie znajdują się kościoły w miejscowościach Długa Goślina, Jabłkowo, Kicin, Kiszkowo, Łagiewniki Kościelne, Raczkowo, Rejowiec, Skoki, Sławno, Uzarzewo, Węglewo i Wierzenica. Z okazji majówki przygotowano propozycję rowerowego objazdu wszystkich 12 kościołów. Trasa ma około 110 km i prowadzi przez drogi asfaltowe, sutrowe, leśne i wiejskie. Można ją pokonać w całości lub wybrać jedynie jej fragment. Wszystko zależy od możliwości i chęci uczestników. Szlak przebiega przez teren wszystkich gmin należących do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, Kiszkowo, Czerwonak, Murowaną Goślinę, Pobiedziska, Skoki oraz Swarzędz.

0: Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim odbył się 9. przegląd małych form tanecznych osób niepełnosprawnych, który ponownie stał się przestrzenią integracji, twórczej ekspresji i spotkania środowisk z całego regionu. Wydarzenie zgromadziło 11 zespołów reprezentujących środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej oraz lokalne szkoły. Każdy występ wyróżniał się emocjami, zaangażowaniem i autentyczną radością z tańca. Organizatorzy podkreślali, że uczestnicy po raz kolejny pokazali, jak sztuka potrafi łączyć ludzi i przełamywać bariery. Jury oceniło prezentację na bardzo wysokim poziomie i przyznało nagrody. Pierwsze miejsce zdobyły warsztaty terapii zajęciowej w Dusznikach, drugi był WTZ w Olsztynie, trzecie miejsce zajęły warsztaty terapii zajęciowej w Grodzisku Wielkopolskim. Nagrodę specjalną otrzymały warsztaty terapii zajęciowej w Zbąszyniu. Najważniejszym efektem wydarzenia była jednak wspólna energia, satysfakcja i poczucie wspólnoty, które towarzyszyły całemu przeglądowi. Wydarzenie pokazało, jak wielką wartość ma integracja, pasja i możliwość wspólnego tworzenia.
1: Radio Wielkopolska w Pobiedziskach, Kostrzynie i Swarzędzu. Słuchaj nas na 91 FM.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Samotuły, tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
8: Doświadcz laserowej perfekcji obrazu w kinie Helios w Poznaniu. Kolory, które ożywają, detale, które zachwycają. Zobacz, jak intensywna i pełna wrażeń może być wizyta w kinie. To nie tylko film, to spektakl dla wszystkich zmysłów. Helios o laser. Szczegóły na helios.pl. Reklama.
9: Długi weekend w Radiu Wielkopolska.

0: Zamiast lekcji działanie w terenie. Uczniowie z Nowego Tomyśla świętowali Dzień Ziemi. W Akademickiej Szkole Podstawowej w Nowym Tomyślu uczniowie klas drugich i trzecich w nietypowy sposób uczcili Dzień Ziemi. Zamiast tradycyjnych zajęć postawiono na praktykę i wspólne działania. Najpierw dzieci przygotowały wspólny plakat, który miał zwrócić uwagę na ochronę środowiska i codzienne wybory wpływające na planetę. Później przeniosły się poza szkołę. Uczniowie wyruszyli w teren, by posprzątać okolice placówki. Zbierali śmieci i porządkowali najbliższe otoczenie, pokazując, że nawet proste działania mają znaczenie. To była lekcja ekologii w praktyce.
1: Radio Wielkopolska. Bukun Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: W sali widowiskowej Kostrzynianka odbyło się spotkanie z Joanną Brodzik, znaną aktorką filmową, serialową i teatralną, a także autorką książek. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników literatury i kina, stając się okazją do rozmowy o twórczości, inspiracjach oraz kulisach pracy artystycznej. Joanna Brodzik opowiadała o swojej wieloletniej karierze aktorskiej oraz o nowych doświadczeniach związanych z pisaniem. Uczestnicy poznali m.in. historię powstania jej książki Umami, opowieści, przepisy. Artystka wyjaśniła, że publikacja nie jest klasyczną książką kucharską, lecz zbiorem opowieści, w których przepisy stanowią jedynie smakowity dodatek. Wieczór zakończył się wspólnymi zdjęciami, możliwością zakupu książek oraz zdobycia autografu.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Wpadaj do Lidla. To się opłaca.

Przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Szamotuły, ulica Sportowa 5. Reklama.

muzyka, taniec i wspólna pomoc. W Rogoźnie zagrali dla Huberta i Darka. W sali Rogoźnińskiego Centrum Kultury odbył się koncert charytatywny, którego celem było wsparcie dwóch mieszkańców zmagających się z chorobą nowotworową. Na scenie pojawili się lokalni artyści oraz zaproszeni goście. Wśród nich m.in. Sebastian Pawlaczyk, Edyta Jończyk, Jakub Herford oraz DJ Aisher, czyli burmistrz Rogoźna Łukasz Zaranek. Nie zabrakło

0: Podczas koncertu prowadzono również licytację, a całe wydarzenie przyciągnęło mieszkańców, którzy przyszli wesprzeć akcję. O kulisach wydarzenia mówi jedna z organizatorek, Lucyna Schulz.
1: 1000 serc, jeden koncert, gramy dla Darka i dla Huberta, dla wojowników, którzy zmagają się z chorobą nowotworową, z nowotworem złośliwym. Zbieramy dla nich na leczenie, na rehabilitację dla Huberta. Hubert ma 15 lat, Darek 50. Atmosfera super. Mam nadzieję, że akcja będzie udana, że dzięki naszej pomocy, dzięki pomocy tych wszystkich ludzi, którzy tutaj dzisiaj przyszli, dołożyli swoje

0: cegiełkę do naszych puszek dla tych wojowników. Nazbieramy odpowiednią kwotę, żeby ich wspomóc.
1: Duże emocje towarzyszyły także bliskim osób, dla których zorganizowano koncert.
2: Jestem siostrą Huberta, mam na imię Nikola i zbieramy tutaj pieniądze dla Huberta Chojnackiego i pana Darka.
1: Jednym z najmocniejszych momentów był finał koncertu. Podczas jednego z ostatnich utworów w wykonaniu Sebastiana Pawlaczyka na scenie pojawili się bohaterowie koncertu, ich rodziny oraz organizatorzy.

0: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie. Zginęły dwie osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
1: Najważniejszy jest ten mecz.
2: Jak nie teraz, to kiedy?
0: O 16:00 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
3: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
0: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe Centrum Onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
4: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scintygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
0: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
2: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
0: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
1: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny, tylko i wyłącznie ten mecz. Zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
0: Mecz o 16:00 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
5: Ostatni dzwonek wybrzmiał, świadectwa rozdane. Teraz przed nimi już tylko jedno matura. W szkołach ponadpodstawowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim zakończył się rok dla klas maturalnych. Uczniowie oficjalnie pożegnali się ze szkołą po 4 i 5 latach nauki. Były akademie, podziękowania i sporo emocji. Powiat prowadzi 6 takich placówek i we wszystkich odbyły się uroczyste zakończenia. To moment, w którym podsumowano nie tylko wyniki w nauce, ale też wspólne lata, szkolne relacje i różne sukcesy. Nie tylko te edukacyjne. Podczas spotkań wręczono świadectwa, a najlepsi uczniowie odebrali wyróżnienia za wysokie wyniki. Nagrody trafiły też do osób aktywnych sportowo, uczestników konkursów i honorowych dawców krwi. Na salach nie brakowało rodzin i nauczycieli. Teraz przed absolwentami najważniejszy sprawdzian. Egzaminy maturalne ruszą już wkrótce i zdecydują o kolejnych krokach, studiach, pracy albo innych planach.
6: Julia Raczajczyk, mieszkanka gminy Buki, jedna z najciekawszych autorek młodego pokolenia, została wyróżniona nagrodą drugiego stopnia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawaną przez powiat poznański. Wniosek o uhonorowanie pisarki złożył dyrektor Biblioteki Publicznej w Buku, Hubert Wejman. Autorka, znana czytelnikom jako Julia Popiel, rozpoczęła swoją literacką drogę w roku 2020. Jej powieści, kierowane zarówno do dorosłych, jak i młodszych odbiorców, szybko zdobyły popularność dzięki dynamicznej fabule i emocjom, które przyciągają kolejne rzesze czytelników. O skali zainteresowania świadczą pełne sale podczas spotkań autorskich. Na najbliższe zaplanowane na 8 maja w Buku wejściówki wyczerpały się już kilka dni temu. Nagroda powiatowa to potwierdzenie rosnącej pozycji Julii Raczajczyk na rynku literackim. Nie tylko mieszkańcy gminy Buk z niecierpliwością czekają na jej kolejne książki.
5: Strażacy z Kazimierza ogolili się na łyso i dołączyli do akcji dla dzieci chorych na raka. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu włączyli się w ogólnopolską inicjatywę Gasimy Raka. Najpierw dorzucili swoją cegiełkę do zbiórki prowadzonej w ramach streamu Łatwogang, a potem zrobili coś więcej. W geście solidarności z podopiecznymi Fundacji Cancer Fighters zdecydowali się na symboliczne strzyżenie. Maszynki poszły w ruch, a efekt to ogolone głowy i jasny przekaz. W tej walce liczy się wspólne działanie. Jak podkreślają strażacy, na co dzień walczą z ogniem, ale tym razem chodzi o coś znacznie trudniejszego. To wsparcie dla tych, którzy mierzą się z chorobą nowotworową.
7: Długi weekend w Radiu Wielkopolska.

0: Reklama.
1: Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki tylko w firmie Color Glass.
2: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
3: Dzień Matki i sezon na ogród. W kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu znajdziesz pelargonie, byliny, trawy ozdobne i ziemię specjalistyczną. Wszystko, by stworzyć kwitnący raj. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe, cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug.
2: Reklam.

0: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Samotuły, tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
3: Witajcie, kochani, w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty, meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem twój projekt.
4: Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panelemyślnikszklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
5: Reklama. Długi weekend w Radiu Wielkopolska.

0: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska, byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze Amra i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
1: Majóweczka?
2: Majóweczka.
3: Pogoda nam sprzyja, no, jest okej.
2: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
3: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
0: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy. Warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
4: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
0: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polskim. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.
5: Książki wyszły z biblioteki i pojawiły się w centrum miasta. Na Placu Wolności w Czarnkowie zrobiło się czytelniczo i naprawdę tłumnie. Z okazji Światowego Dnia Książki mieszkańcy mogli wpaść na plenerowy book crossing. Na miejscu czekały dziesiątki tytułów. Do przejrzenia, zabrania albo wymiany. Jedni zatrzymywali się na chwilę, inni wracali po kolejne książki. Było swobodnie i bez pośpiechu. Obok działała czytelnicza strefa dla najmłodszych. Dzieci słuchały bajek czytanych na żywo, a przez plac przewinęło się około 150 przedszkolaków. Grupy zmieniały się płynnie, więc przez dłuższy czas nie brakowało małych słuchaczy. Równolegle coś działo się też w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czarnkowie. W oddziale dla dzieci odbyło się spotkanie autorskie dla najmłodszych. Były rozmowy o książkach, wspólne czytanie i kontakt z literaturą trochę bliżej niż na co dzień. Tego dnia czytanie wyszło poza mury biblioteki i na chwilę przejęło centrum Czarnkowa.
6: Gmina Bóg zaprasza do wspólnego świętowania rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody jednego z najważniejszych świąt narodowych rozpoczną się przemarszem z ulicy Ratuszowej na plac Stanisława Reszki. Wydarzenie ma charakter otwarty i integracyjny. To okazja, by wspólnie uczcić wartości, które od ponad 200 lat kształtują polską tożsamość. Burmistrz Paweł Adam podkreśla, że święto Konstytucji 3 maja przypomina o odpowiedzialności za wspólnotę, szacunku dla tradycji i fundamentach, na których budowana jest przyszłość kolejnych pokoleń. Zachęca mieszkańców, by licznie wzięli udział w uroczystościach i pokazali, że pamięć o historii wciąż łączy lokalną społeczność. Spotkanie odbędzie się 3 maja o godzinie 9:30.
5: Bajka napisana z myślą o dziecku trafiła do czytelników. Debiut autorki związanej ze Swarzędzem. Na rynku ukazała się książka dla najmłodszych pod tytułem Bajkowa Kraina Szczęścia. Jej autorką jest Nikola Kamińska, która przez kilka lat była związana ze Swarzędzem, a obecnie mieszka w powiecie konińskim. To debiutancka publikacja skierowana do dzieci. Porusza temat emocji, relacji i codziennych przeżyć najmłodszych. O tym, skąd wziął się pomysł na książkę, opowiada autorka.
7: Pomysł na napisanie bajki narodził się z chwilą, kiedy zostałam mamą, po narodzinach mojego dziecka. Bardzo dużo czytaliśmy naszemu dziecku, aż w końcu postanowiłam, że napiszę coś swojego od serca. Tym sposobem się to zadziało. Szukałam różnych wydawnictw, które mogłyby być zainteresowane, aż w końcu znalazłam. Praca nad książką trwała kilka miesięcy z poprawkami. Nie był to długi czas, książeczka też nie jest długa, ale jest bardzo wartościowa. Piszę o emocjach, relacjach i uczuciach, więc najtrudniejsze chyba było to, żeby zawrzeć to jak najprościej, żeby trafiło to do każdego dziecka.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
3: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500-606-771. Reklama.

Radio Wielkopolska. Twoje radio po sąsiedzku.

0: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
2: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
0: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić, mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decji.
3: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
0: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc, nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka, a jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego, ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
4: Drugi etap rodzinnych rajdów rowerowych soboty na dwóch kółkach przyciągnął kilkadziesiąt osób. Na starcie przy Czarnkowskim Domu Kultury pojawiło się 58 uczestników. Pogoda na początku nie rozpieszczała, ale szybko się poprawiła. Został za to silny, chłodny wiatr, który szczególnie dawał się we znaki na otwartych odcinkach między polami. Trasa prowadziła przez Śmieszkowo, Prusinowo, Sławno i Kamionkę, a dalej do Młynkowa. Tam przy boisku przygotowano półmetek i krótki postój. Było ognisko, kiełbaski, bułki i napoje. Nie zabrakło też losowania nagród. Do zdobycia były m.in. plecak turystyczny, licznik rowerowy i drobniejsze gadżety. Po przerwie uczestnicy ruszyli w drogę powrotną przez Jędrzejewo i ponownie Śmieszkowo. Cała trasa liczyła 32 km i zakończyła się tam, gdzie się zaczęła, w Czarnkowie.
5: 47-letni obywatel Ukrainy został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po tym, jak miał grozić śmiercią i uszczerbkiem na zdrowiu partnerowi swojej byłej partnerki. Podczas policyjnej interwencji zabezpieczono broń gazową oraz amunicję. Do komisariatu w Trzciance zgłosiła się 33-letnia kobieta, informując, że jej były partner kierował groźby wobec jej obecnego partnera. Według jej relacji mężczyzna miał pokazywać przedmiot przypominający broń palną i zapowiadać, że zrobi krzywdę pokrzywdzonemu. Policjanci udali się pod wskazany adres. W trakcie przeszukania mieszkania znaleźli i zabezpieczyli rewolwer gazowy wraz z amunicją. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztu. Po zakończeniu postępowania karnego wobec zatrzymanego może zostać wszczęta procedura administracyjna, która w konsekwencji może doprowadzić do wydalenia go z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Historia lokalna w nowoczesnej formie. Uczniowie z Nowej Wsi podsumowali projekt. W Szkole Podstawowej imienia Arkadego Fidlera w Nowej Wsi koło Wronek zaprezentowano efekty pracy uczniów w ramach programu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2030. W projekt zaangażowali się uczniowie klas 5, 6 i 7. Przez kilka tygodni przygotowywali materiały dotyczące postaci związanych z regionem. Praca często wykraczała poza lekcje. Były spotkania, wywiady i samodzielne zbieranie informacji. W prezentacjach uczniowie przedstawili m.in. historię podróżnika i specjalisty z branży górniczej, a także postać prawnika i muzyka związanego z tymi okolicami. Jak wyglądała praca nad projektem i czego się nauczyli, opowiadają uczestniczki, m.in. Hania Gorączka, Lena Nowak oraz Gabriela Urban.
6: Zajmowałyśmy się panem Pawłem Pajzderskim, podróżnikiem, który zaczął podróżować i pracować w kopalni.
7: To zaskoczyło mnie w ogóle to, że był w ogóle tutaj, mieszkał w Nowej Wsi, że mógł tak mieszkać w takiej małej miejscowości jak u nas.
6: Bardzo mieliśmy zgraną grupę
7: i każdy się dogadywał i to jest najważniejsze.
8: My zajmowaliśmy się Teobaldem Klepeczewskim. Był synem pierwszego nauczyciela Nowej Wsi i był bardzo ciekawą osobą.
4: Podczas wydarzenia nie zabrakło podziękowań i gratulacji dla uczestników projektu, które przekazał burmistrz gminy Wronki, Rafał Zimny.
9: Ja serdecznie chciałem podziękować za to, że szkoła poddała się temu wyzwaniu, weszła w ten projekt. Bardzo dziękuję opiekunkom i wszystkim, którzy byli zaangażowani, a przede wszystkim młodzieży za to, że poradzili sobie z tym wyzwaniem. Poznali też to, czym jest praca zespołowa, tak istotna w obecnych czasach, bo to nas napędza i to się tutaj też zadziało. Także serdeczne gratulacje. Mam nadzieję, że jeszcze o was usłyszymy, tak jak pani dyrektor powiedziała. Szkoła tylko dodaje wam skrzydeł, także ulatujcie bardzo wysoko, a mam nadzieję, że będzie o was głośno i życzę wam realizacji spełnienia wszelkich marzeń.
4: Dzięki udziałowi w programie szkoła zyskała także nowy sprzęt audiowizualny o wartości 60 tysięcy złotych.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, poszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knapscy, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki, kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knapscy, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
3: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Turf, partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
4: Doświadcz laserowej perfekcji obrazu w kinie Helios w Poznaniu. Kolory, które ożywają, detale, które zachwycają. Zobacz, jak intensywna i pełna wrażeń może być wizyta w kinie. To nie tylko film, to spektakl dla wszystkich zmysłów. Helios o laser. Szczegóły na helios.pl. Reklama.

0: Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki tylko w firmie Color Glass.
1: Spotkajmy się w miejscu pełnym kolorów, zapachów i ogrodniczych inspiracji. Międzynarodowe Targi Tulipanów to doskonała okazja, aby odkryć najpiękniejsze odmiany tulipanów oraz zaczerpnąć fachowej wiedzy od pasjonatów i ekspertów. Zapraszamy na 16. edycję do firmy Królik w Szybsku Wielkim przy ulicy Rolnej 13 w dniach 1-3 maja. Jak co roku przygotowano mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Szczegółowy program targów na cebulki-kwiatowe.pl. Zapraszamy!
2: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5. Reklama.
3: Długi weekend w Radiu Wielkopolska.

0: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
1: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
0: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
2: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się, jest piękna pogoda.
3: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
2: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
4: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
0: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
5: W sali widowiskowej Kostrzynianka odbyło się spotkanie z Joanną Brodzik, znaną aktorką filmową, serialową i teatralną, a także autorką książek. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników literatury i kina, stając się okazją do rozmowy o twórczości, inspiracjach oraz kulisach pracy artystycznej. Joanna Brodzik opowiadała o swojej wieloletniej karierze aktorskiej oraz o nowych doświadczeniach związanych z pisaniem. Uczestnicy poznali m.in. historię powstania jej książki Umami, opowieści, przepisy. Artystka wyjaśniła, że publikacja nie jest klasyczną książką kucharską, lecz zbiorem opowieści, w których przepisy stanowią jedynie smakowity dodatek. Wieczór zakończył się wspólnymi zdjęciami, możliwością zakupu książek oraz zdobycia autografu.
6: Ostatni dzwonek wybrzmiał, świadectwa rozdane. Teraz przed nimi już tylko jedno matura. W szkołach ponadpodstawowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim zakończył się rok dla klas maturalnych. Uczniowie oficjalnie pożegnali się ze szkołą po 4 i 5 latach nauki. Były akademie, podziękowania i sporo emocji. Powiat prowadzi 6 takich placówek i we wszystkich odbyły się uroczyste zakończenia. To moment, w którym podsumowano nie tylko wyniki w nauce, ale też wspólne lata, szkolne relacje i różne sukcesy. Nie tylko te edukacyjne. Podczas spotkań wręczono świadectwa, a najlepsi uczniowie odebrali wyróżnienia za wysokie wyniki. Nagrody trafiły też do osób aktywnych sportowo, uczestników konkursów i honorowych dawców krwi. Na salach nie brakowało rodzin i nauczycieli. Teraz przed absolwentami najważniejszy sprawdzian. Egzaminy maturalne ruszą już wkrótce i zdecydują o kolejnych krokach, studiach, pracy albo innych planach.
5: Kryminalni wspierani przez poznańskich wywiadowców i funkcjonariuszy oddziałów prewencji zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o serię brutalnych ataków w rejonie Wartostrady. Sprawcy odpowiadają za rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała, do których dochodziło na przełomie marca i kwietnia. Początek sprawy sięga 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o napaści w pobliżu mostu Rocha. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc i kopiąc go po całym ciele. Napastnicy mieli zabrać pokrzywdzonemu niewielką sumę pieniędzy, papierosy oraz szalik, po czym uciekli. Ofiara doznała poważnych obrażeń głowy i twarzy, w tym złamania oczodołu. Analiza monitoringu oraz praca operacyjna pozwoliły ustalić, że ta sama grupa mogła stać za kolejnymi zdarzeniami. W jednym z nich napastnicy najpierw zaczepili słownie grupę młodych osób nad wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn. 10 kwietnia policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję, w wyniku której zatrzymano 4 podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko obezwładnieni. To osoby w wieku od 20 do 30 lat. U jednego z nich znaleziono środki odurzające. Dalsze działania doprowadziły do zatrzymania piątego podejrzanego. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju, a jeden z 20-latków dodatkowo odpowie za uszkodzenie ciała i posiadanie narkotyków. Sąd zastosował wobec całej piątki 3-miesięczny areszt. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Spotkajmy się w miejscu pełnym kolorów, zapachów i ogrodniczych inspiracji. Międzynarodowe Targi Tulipanów to doskonała okazja, aby odkryć najpiękniejsze odmiany tulipanów oraz zaczerpnąć fachowej wiedzy od pasjonatów i ekspertów. Zapraszamy na 16. edycję do firmy Królik w Szybsku Wielkim przy ulicy Rolnej 13 w dniach 1-3 maja. Jak co roku przygotowano mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Szczegółowy program targów na cebulki-kwiatowe.pl. Zapraszamy!
5: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5. Reklama.
6: Długi weekend w Radiu Wielkopolska.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Kwiaty na ostatnią chwilę, a kwiaciarnia zamknięta? Nic straconego. Wpadnij do kwiatomatu przy kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu. Gotowe bukiety przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe. Cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostroróg, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą, Ostroróg.
5: Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w Twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panelemyślnikszklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
6: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa.

0: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec. Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho. Uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga. Rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
1: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
0: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
2: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
0: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie, zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
3: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
4: Ile mamy aktualnie?
5: 2300
4: metrów.
5: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
6: Dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
0: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.
7: W Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim odbył się 9. przegląd małych form tanecznych osób niepełnosprawnych, który ponownie stał się przestrzenią integracji, twórczej ekspresji i spotkania środowisk z całego regionu. Wydarzenie zgromadziło 11 zespołów reprezentujących środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej oraz lokalne szkoły. Każdy występ wyróżniał się emocjami, zaangażowaniem i autentyczną radością z tańca. Organizatorzy podkreślali, że uczestnicy po raz kolejny pokazali, jak sztuka potrafi łączyć ludzi i przełamywać bariery. Jury oceniło prezentację na bardzo wysokim poziomie i przyznało nagrody. Pierwsze miejsce zdobyły warsztaty terapii zajęciowej w Dusznikach, drugi był WTZ w Wolsztynie, trzecie miejsce zajęły warsztaty terapii zajęciowej w Grodzisku Wielkopolskim. Nagrodę specjalną otrzymały warsztaty terapii zajęciowej w Zbąszyniu. Najważniejszym efektem wydarzenia była jednak wspólna energia, satysfakcja i poczucie wspólnoty, które towarzyszyły całemu przeglądowi. Wydarzenie pokazało, jak wielką wartość ma integracja, pasja i możliwość wspólnego tworzenia.
8: Strażacy z Kazimierza ogolili się na łyso i dołączyli do akcji dla dzieci chorych na raka. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu włączyli się w ogólnopolską inicjatywę Gasimy Raka. Najpierw dorzucili swoją cegiełkę do zbiórki prowadzonej w ramach streamu Łatwogang, a potem zrobili coś więcej. W geście solidarności z podopiecznymi Fundacji Cancer Fighters zdecydowali się na symboliczne strzyżenie. Maszynki poszły w ruch, a efekt to ogolone głowy i jasny przekaz. W tej walce liczy się wspólne działanie. Jak podkreślają strażacy, na co dzień walczą z ogniem, ale tym razem chodzi o coś znacznie trudniejszego. To wsparcie dla tych, którzy mierzą się z chorobą nowotworową.
7: Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali 40-letniego mieszkańca Piły, który z balkonu swojego mieszkania oddawał strzały z pistoletu gazowego w kierunku przechodnia oraz zaparkowanego auta. Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia 5 przestępstw w warunkach recydywy. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności. Do pierwszych zgłoszeń dotyczących agresywnego zachowania mieszkańca doszło 6 kwietnia. Policjanci odebrali 4 zawiadomienia o mężczyźnie, który miał zakłócać spokój, krzyczeć wulgarne słowa na balkonie i klatce schodowej oraz wyrzucać przedmioty przez balkon. Mundurowi potwierdzili te informacje na miejscu. Mężczyzna nie chciał współpracować, a gdy policjanci stali pod jego drzwiami, zadzwonił na numer alarmowy, twierdząc, że do mieszkania próbują dostać się kominiarze. Po zebraniu materiału dowodowego funkcjonariusze nałożyli na niego 5 mandatów karnych o łącznej wartości 4000 zł za zakłócanie porządku, zaśmiecanie oraz bezpodstawne wezwanie służb. Równolegle dzielnicowi prowadzili rozmowy z mieszkańcami i administracją budynku, aby ustalić ustalić skalę problemu i dotrzeć do ewentualnych pokrzywdzonych. Kolejny incydent miał miejsce 26 kwietnia. Mężczyzna, stojąc na balkonie, oddawał strzały z pistoletu gazowego. Uszkodził zaparkowany samochód i kilkukrotnie trafił przechodnia, wobec którego kierował również groźby. Poszkodowany nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu policjanci ponownie próbowali nawiązać kontakt z agresywnym mieszkańcem. Ten odmówił otwarcia drzwi i ze względu na zagrożenie podjęto decyzję o siłowym wejściu. Jednak widząc liczne patrole oraz straż pożarną, mężczyzna ostatecznie otworzył mieszkanie. Został zatrzymany, a broń zabezpieczono. Badania wykazały obecność amfetaminy w jego organizmie. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie mu 5 zarzutów. Narażenia pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia, kierowania gruźb karalnych oraz zniszczenia mienia. Sąd rejonowy w Pile zdecydował o 3-miesięcznym areszcie.
4: Długi weekend w Radiu Wielkopolskim.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, poszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie nigdzie indziej i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia samotuły, ulica Sportowa 5.
0: Reklama.

0: przenieść prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knapscy, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnykowie. Oferujemy kosiarki, kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knapscy, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
1: Samotuły, tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty, jakich nie będzie nigdzie indziej, i sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
2: Witajcie, kochani, w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty, meblowe i akcesoria zamawiam wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem Twój projekt. Reklama.

0: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi, było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym, Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
1: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
2: Teraz wybieramy się na finał, także
3: idziemy na stadion.
2: Kibicujemy za Częstochową.
3: Tak jest. Okay.
4: Tak. Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
2: Zdecydowanie tak.
3: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
0: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
5: Traci na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
0: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.
6: Mundurówki, pokazy i tłumy ósmoklasistów. Drzwi otwarte w Lubaszu przyciągnęły młodych z całego regionu. Na kampusie Edukacja Lubasz odbyły się drzwi otwarte, podczas których szkoła zaprezentowała swoją ofertę przyszłym uczniom. Na miejscu pojawili się ósmoklasiści oraz ich rodzice, którzy mogli zobaczyć, jak wygląda nauka w praktyce. Oficjalnego otwarcia dokonała dyrektor szkoły, a chwilę później rozpoczęły się pokazy przygotowane przez uczniów. Nie zabrakło musztry, prezentacji klas mundurowych oraz dynamicznych występów. Jednym z bardziej widowiskowych momentów była symulacja porwania, przygotowana przez uczniów. Całość odbywała się pod kontrolą i wzbudziła duże zainteresowanie wśród odwiedzających. O ofercie szkoły mówi dyrektorka placówki Renata Małecka.
7: W klasach licealnych mamy klasę policyjną, właściwie mundurową, bo to Straż Graniczna plus Policja, oddział przygotowania wojskowego, klasę pożarniczą, klasę kosmetyczną, klasę sportową, a w technikum mamy technika usług fryzjerskich, technika logistyka oraz technika weterynarii. I oprócz tego branżowa szkoła pierwszego stopnia, klasa wielozawodowa. Mamy bardzo dużo zajęć pozalekcyjnych. Nasi uczniowie uczestniczą w wielu konkursach, projektach, reprezentują szkoły, powiat, województwo na konkursach ogólnopolskich, ale też świetnie się bawią.
6: Uczniowie szkoły przekonywali, że to miejsce daje wiele możliwości rozwoju i pozwala zdobywać doświadczenie nie tylko w teorii.
8: Przede wszystkim chciałem związać przyszłość z mundurem i Edukacja Lubasz to dobry start do służb mundurowych, do wojska, do policji, do straży, w moim przypadku akurat do wojska. Daje wiele możliwości rozwoju, naprawdę, czy to sportowego, czy pod względem naukowym, czy też zajęć praktycznych, które odbywamy w 31. bazie lotnictwa taktycznego.
9: Uważam, że ta szkoła jest inna niż inne szkoły i jest według mnie po prostu niezwykła. Daje nam różne możliwości rozwijania się i możemy do tego dążyć.
6: A jak szkoły odbierają przyszli kandydaci?
10: Słyszałem bardzo dobre rzeczy i zdecydowałem się przyjść i wybierać kierunek.
11: Na jaki kierunek planujesz się wybrać?
10: Strażak, bo interesuje mnie to.
12: No, zainteresowałem się tą szkołą, patrząc na social media i ze znajomych też. Chciałbym być strażakiem.
13: Będę chodził do Edukacji Lubasz na kierunek policji.
6: Dla wielu odwiedzających była to okazja, żeby z bliska zobaczyć szkołę i podjąć decyzję o dalszej ścieżce edukacji.
14: Szkoła podstawowa nr 4 imienia Jana Brzechwy w Swarzędzu przygotowuje się do kolejnej edycji jednego z najważniejszych lokalnych wydarzeń sportowych. Już w połowie maja odbędą się 29. Gminne Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami, organizowane wspólnie przez szkołę oraz Fundację Dzieciaki Czwórki. Impreza przyciąga młodych sportowców z całej gminy, stając się symbolem integracji, aktywności i wspólnego przeżywania sportowych emocji. Zawodnicy zmierzą się w przygotowanych konkurencjach, a nad ich bezpieczeństwem i komfortem czuwać będą wolontariusze wspierający ich przez cały czas trwania igrzysk. Organizatorzy zwracają uwagę, że wydarzenie ma nie tylko charakter sportowy, to także okazja do budowania relacji, wzmacniania poczucia sprawczości i wspólnego celebrowania sukcesów.
6: Sezon wędkarski w Szamotułach ruszył na dobre. Nad wodą pojawiły się dziesiątki zawodników i pierwsze wyniki. Członkowie Miejsko-Gminnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 126 w Szamotułach zainaugurowali sezon zawodami. Na starcie stanęło 40 wędkarzy, a razem z opiekunami i sędziami nad wodą było 47 osób. Pogoda dopisała, choć momentami dawał się we znaki silniejszy wiatr. Rywalizacja trwała 4 godziny i odbywała się w kilku kategoriach wiekowych. Po zakończeniu łowienia przyszedł czas na ważenie ryb i podliczenie punktów. Wśród juniorów wygrał Wojciech Kmieciak z wynikiem 6900 punktów. Drugie miejsce zajął Mateusz Namerła, a trzecie Hubert Przybylski. W kategorii super senior najlepszy był Mateusz Kolat, który zdobył 6260 punktów. Na drugim miejscu uplasował się Dariusz Kiełpiński, a na trzecim Damian Chwalisz. Po ogłoszeniu wyników wręczono nagrody i statuetki, a uczestnicy mogli chwilę odpocząć przy wspólnym poczęstunku. Kolejna okazja do rywalizacji już wkrótce.

0: Reklama. Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
1: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
2: Samotuły. Tego nie możesz przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w partner narzędzia w samotułach. Tylko tego dnia. Specjalne ceny, oferty jakich nie będzie. Będzie nigdzie indziej sprzęt, który możesz sprawdzić na żywo i kupić od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Tu kupujesz sprzęt, który zarabia. Przyjdź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje Milwaukee. Milwaukee Tour 6 maja. Partner narzędzia Samotuły, ulica Sportowa 5.
0: Reklama.

0: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, wygrali z Rakowem Częstochowa. W święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach. Lublin uruchomił jedną ze swoich atrakcji turystycznych – multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Puchar Polski dla Górnika. Piłkarze z Zabrza wygrali w finale z Rakowem Częstochowa 2-0. Gole strzelili Roberto Massimo w pierwszej połowie i Maksym Chłań w drugiej. Górnik zdobył Puchar Polski po raz siódmy w historii, ale po 54 latach. W nagrodę dostał 5 milionów złotych i ma zapewnioną grę w europejskich pucharach. A dzisiejsze spotkanie to było święto futbolu na Stadionie Narodowym przy wypełnionej po brzegi widowni. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniono dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków i turystów.
1: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
2: Bardzo nam się podobało. Przypadkowo w sumie żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
0: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Wydłużone weekendy jak majówka to dla niektórych seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu, ale rodziny odwlekają wypis, mówi geriatra dr Magdalena Naja-Wiśniewska.
3: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
0: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale także braku miejsc w publicznych domach opieki i sprawa wysokich kosztów w prywatnych placówkach. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
4: Dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
0: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21:00.
5: Powiat poznański przeznaczył ponad 3 miliony złotych na ratowanie lokalnych zabytków. To największa jak dotąd pula środków, która trafi zarówno do nowych obiektów, jak i tych, w których prace konserwatorskie są już prowadzone. Starosta Jan Grabkowski zwraca uwagę, że zabytki są nośnikami historii i świadectwem dawnych epok, a ich ochrona pozwala zachować tożsamość kolejnych pokoleń. Wsparcie otrzyma 37 obiektów. Największa część środków trafi na ochronę zabytków sakralnych, ale dofinansowanie obejmie również instytucje publiczne, samorządy, rządy, prywatnych właścicieli oraz historyczne tereny zielone. Wśród nowych beneficjentów znalazły się obiekty z gminy Rokietnica. Rekordową dotację 300 tysięcy złotych przyznano kościołowi Chrystusa Króla w Rokietnicy na kompleksowy remont dachu. W Cerekwicy w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego zaplanowano renowację ścian z malowidłami, na co przeznaczono 105 tysięcy złotych. Wsparcie otrzyma także zabytkowa leśniczówka w Głęboczku, gdzie wykonane zostaną prace wzmacniające konstrukcję budynku oraz dawna kanonia w Buku, która zyska nową dachówkę. Dzięki środkom w wysokości 150 tysięcy złotych kontynuowana będzie wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno-magazynowej w Luboniu. Taka sama kwota trafi na remont dachu dawnego szpitala psychiatrycznego w Owińskach. Blisko 120 tysięcy złotych otrzyma Biblioteka Kurnicka na dalszą renowację murów przyziemia zamku w Kurniku. Na liście beneficjentów znalazły się również Kościół Najświętszej Maryi Panny w Tulcach, Dwór w Kowalskiem, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szyniawie oraz Dom Zakonny Księży Werbistów w Chludowie. Od roku 1999 powiat przeznaczył na renowację blisko 23 miliony złotych, wspierając prawie 100 podmiotów.
6: Książki wyszły z biblioteki i pojawiły się w centrum miasta. Na Placu Wolności w Czarnkowie zrobiło się czytelniczo i naprawdę tłumnie. Z okazji Światowego Dnia Książki mieszkańcy mogli wpaść na plenerowy book crossing. Na miejscu czekały dziesiątki tytułów. Do przejrzenia, zabrania albo wymiany. Jedni zatrzymywali się na chwilę, inni wracali po kolejne książki. Było swobodnie i bez pośpiechu. Obok działała czytelnicza strefa dla najmłodszych. Dzieci słuchały bajek czytanych na żywo, a przez plac przewinęło się około 150 przedszkolaków. Grupy zmieniały się płynnie, więc przez dłuższy czas nie brakowało małych słuchaczy. Równolegle coś działo się też w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czarnkowie. W oddziale dla dzieci odbyło się spotkanie autorskie dla najmłodszych. Były rozmowy o książkach, wspólne czytanie i kontakt z literaturą trochę bliżej niż na co dzień. Tego dnia czytanie wyszło poza mury biblioteki i na chwilę przejęło centrum Czarnkowa.
5: Obchody Dnia Ziemi w gminie Kostrzyn w tym roku przybrały wyjątkowo aktywny charakter. Mieszkańcy kostrzyńskich sołectw ruszyli w teren, by sprzątać okolice, sadzić rośliny i dbać o wspólne przestrzenie. W wielu miejscach udało się połączyć siły kilku pokoleń, od najmłodszych po seniorów. W Buszkówcu uczestnicy akcji uporządkowali sołectwo i jego najbliższe otoczenie. W Gółtowach mieszkańcy zadbali o teren przy figurze Pana Jezusa i skwerek przy kościele, a następnie posadzili kwiaty. W Skałowie 25 mieszkańców posprzątało rozległy teren sołectwa, zbierając niemal 50 worków odpadów, w tym opony i metalowe elementy mebli. W Glince akcje odbyły się w dwóch terminach. W sumie wzięło w niej udział blisko 60 osób, które zebrały 40 worków śmieci oraz duże gabaryty, takie jak fotele samochodowe czy elementy stolarki. W Jagodnie dzieci i młodzież zebrały 4 worki śmieci, umyły 2 wiaty przystankowe i uporządkowały teren przy tablicy sołeckiej oraz drogę w kierunku Glinki. Do działań dołączył także Kostrzyn. Uczniowie szkoły podstawowej nr 1 posprzątali okolice osiedli Grunwaldzkiego i Kurnickiego, poświęcając na to 1,5 godziny wolnego dnia. W Tarnowie mieszkańcy oczyścili teren przy przydrożnej figurze, krzyżu oraz świetlicy. Natomiast w Trzeku w ramach Dnia Ziemi powstał pierwszy w gminie Kostrzyn las kieszonkowy. Inicjatywa, która ma przynieść długofalowe korzyści dla środowiska i lokalnej społeczności.

Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Domyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów w zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
1: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
0: Na Stadionie Narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
2: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
0: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało. Pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Chłań. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
1: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
3: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
4: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
0: Po dokładnie 54 latach. Wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański.
5: Młodzi stanęli na scenie i mówili o przyrodzie bez tremy. W szkole podstawowej w Romanowie Dolnym koło Czarnkowa odbył się powiatowy konkurs recytatorski pod hasłem Nie bój się mówić o ziemi. Na scenie zaprezentowało się 24 uczestników podzielonych na dwie kategorie wiekowe. W młodszej grupie, czyli klasy 4, 5 i 6, pierwsze miejsce zdobył Marcel Szudra ze szkoły podstawowej w Boruszynie. Drugie miejsce zajęła Nadia Mędyk ze szkoły podstawowej w Młynkowie, a trzecie Eliza Mantaj ze szkoły podstawowej w Połajewie. Przyznano też wyróżnienia dla uczniów z Drawskiego Młyna, Czarnkowa i Romanowa Dolnego. W starszej kategorii klas 7 i 8 wygrała Rozalia Nowak ze szkoły podstawowej w Połajewie. Drugie miejsce zajął Karol Rajek ze szkoły podstawowej w Młynkowie, a trzecie Jakub Chrzestkowski ze szkoły podstawowej w Romanowie Dolnym. Do niego trafiła też nagroda publiczności. Wyróżnienia otrzymali uczniowie z Lubasza i Czarnkowa. Jury oceniało nie tylko pamięć, ale też interpretację i wrażliwość na tematykę przyrodniczą. Konkurs jak co roku przyciągnął uczniów z całego powiatu i wypełnił szkolną salę po brzegi.
6: Kryminalni wspierani przez poznańskich wywiadowców i funkcjonariuszy oddziałów prewencji zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o serię brutalnych ataków w rejonie Wartostrady. Sprawcy odpowiadają za rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała, do których dochodziło na przełomie marca i kwietnia. Początek sprawy sięga 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o napaści w pobliżu mostu Rocha. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc i kopiąc go po całym ciele. Napastnicy mieli zabrać pokrzywdzonemu niewielką sumę pieniędzy, papierosy oraz szalik, po czym uciekli. Ofiara doznała poważnych obrażeń głowy i twarzy, w tym złamania oczodołu. Analiza monitoringu oraz praca operacyjna pozwoliły ustalić, że ta sama grupa mogła stać za kolejnymi zdarzeniami. W jednym z nich napastnicy najpierw zaczepili słownie grupę młodych osób nad wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn. 10 kwietnia policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję, w wyniku której zatrzymano 4 podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko obezwładnieni. To osoby w wieku od 20 do 30 lat. U jednego z nich znaleziono środki odurzające. Dalsze działania doprowadziły do zatrzymania 5 podejrzanego. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju, a jeden z 20-latków dodatkowo odpowie za uszkodzenie ciała i posiadanie narkotyków. Sąd zastosował wobec całej piątki 3-miesięczny areszt. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
5: Ostatni dzwonek wybrzmiał, świadectwa rozdane. Teraz przed nimi już tylko jedno matura. W szkołach ponadpodstawowych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim zakończył się rok dla klas maturalnych. Uczniowie oficjalnie pożegnali się ze szkołą po 4 i 5 latach nauki. Były akademie, podziękowania i sporo emocji. Powiat prowadzi 6 takich placówek i we wszystkich odbyły się uroczyste zakończenia. To moment, w którym podsumowano nie tylko wyniki w nauce, ale też wspólne lata, szkolne relacje i różne sukcesy. Nie tylko te edukacyjne. Podczas spotkań wręczono świadectwa, a najlepsi uczniowie odebrali wyróżnienia za wysokie wyniki. Nagrody trafiły też do osób aktywnych sportowo, uczestników konkursów i honorowych dawców krwi. Na salach nie brakowało rodzin i nauczycieli. Teraz przed absolwentami najważniejszy sprawdzian. Egzaminy maturalne ruszą już wkrótce i zdecydują o kolejnych krokach, studiach, pracy albo innych planach.

Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM. Boy, I can see the way you move.

tak. Pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha. Po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było wczoraj.